0: bwera hanyakumva radio mabasatu ndi mathu ya malongero chisena pa ntsiku ya lero mbuda yakwana ndzidzi yathu ofemba na mapindi akwana 13 timisi pano ndi ndzidzi wakuva nyimbo zathu tera kuti ukakwana ufemba na mapindi 13 tv mphangwa zakumalimphangwa zadzo pakati pa dziko 10 unatokhali ndzidzi wakuva mphangwa na nzathu akumaputu tingamati na zabwera makamaka na mpire pidachitika pamadziko apansi tingamala kibeti na za bwera na uchesatu panzidzi kumunobos tingamala na za vamphangwa zakumalisira panzidzi ufemba na mapindi panzidzi kumunobos na mapindi 13 23:30 zinanga terejwa kisombe Jean Chauveau ali kumichini tikufuna kuti nsiku lero ikhalia didi kune monseni monativa yakuva tati bwera niku tikufuna kuti nsiku lero ikhalia didi kune imwe
1: Tangi, de familia tole, bosi kalisto via guru.
0: Patukutsvaira thando ya nsiku lero.